0: люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.